0: Good evening and welcome to the Polish radio program over WKSU HD4 IdeaStream Public Media, hosted by Eugenia Stolarczyk.
1: Thank you, David. Dobry wieczór, good evening, welcome to Polish program. Tonight we would like to put a spotlight on two outstanding Poles. Poet Franciszek Karpiński, born on October 4th, 1741, and composer Michał Kleofas Ogiński, born October 7, 1765. Dobry wieczór, drodzy rodacy. Dzisiaj chcemy zwrócić uwagę na poetę Franciszka Karpińskiego, urodzonego 4 października 1741 roku i kompozytora Michała Kleofasa Ogińskiego, urodzonego 7 października 1765 roku. Felix Karpiński, poeta, autor sielanek, liryków, napisał jedną z najpiękniejszych polskich kolęd, Bóg się rodzi, a także popularne pieśni religijne, Kiedy ranne wstają zorze i Wszystkie nasze dzienne sprawy. Usłyszymy je dzisiaj podczas programu, a rozpoczniemy program śpiewem Mazowsza i pieśnią Kiedy ranne wstają zorze.

Franciszek Karpiński jest również autorem piosenki pod tytułem Laura i Filon, którą właśnie teraz usłyszymy w interpretacji Mazowsza.

pieśń, którą skomponował, którą napisał Franciszek Karpiński, usłyszymy na pożegnanie z naszymi słuchaczami. Wszystkie nasze dzienne sprawy, która właśnie bardzo pasuje bliżej końca programu. A teraz chcemy przedstawić kompozytora Franciszka Mikołaja Kleofasa Ogińskiego, który urodził się 7 października 1620 roku. Książę, kompozytor, polityk, autor między innymi słynnego poloneza Amol, Pożegnanie ojczyzny. Gra Polska Kapela Ludowa Feliksa Dzierżanowskiego.

Ogiński Michał Kleofas urodził się, jak powiedziałam, w październiku w 1765 roku, zmarł w 1833 roku. Podskarbi, kompozytor, działacz emigracyjny. Był posłem nadzwyczajnym w Holandii w latach 1790-1791. Wziął udział w insurekcji kościuszkowskiej, a po jej upadku był agentem polskim w Konstantynopolu i w Paryżu. Potem wycofał się z działalności emigracyjnej. Od młodości grał na skrzypcach, skomponował wiele utworów fortepianowych, w tym najsłynniejsze polonezy, Pożegnanie z ojczyzną, który przed chwilą usłyszeliśmy, i ponadto tworzył muzykę operową i pieśni. Posłuchajmy mniej znanego poloneza kompozycji Ogińskiego, F minor, który w tej chwili właśnie zaprezentujemy.

Chcemy również rzucić światło na kompozytorkę i pianistkę Marię Szymanowską, która żyła w latach 1789-1831. Pianistka i kompozytorka w latach 1815-1828 odbyła liczne tournée po Europie. Była autorką tańców, etiud, preludiów i nokturnów. Szczególną popularność zyskały jej mazurki, które sięgając do wzorów tańców ludowych Mazura, Kujawiaka, stały na pograniczu tańca użytkowego i artystycznego. Do tańców Marii Szymanowskiej nawiązywał w swych mazurkach nawet Fryderyk Chopin. Posłuchajmy nocturn bemol kompozycji Marii Szymanowskiej.

Słyszeliśmy trzy etiudy kompozycji Marii Szymanowskiej. You are listening to the Polish program over WKSU HD4 Idea Stream Public Media. Thank you for supporting us with your kindness and Idea Stream Public Media membership. Słuchają Państwo polskiego programu radiowego z rozgłośni WKSU HD4 Idea Stream Public Media. Jesteśmy wdzięczni za wszystkie dowody współpracy i życzliwości. Przechodzimy teraz do kompozycji Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego, który urodził się w 1807 roku na Litwie. Posłuchajmy jego Nocturn, op. 23, numer 2.

I na zakończenie pieśń autorstwa Franciszka Karpińskiego Wszystkie nasze dzienne sprawy śpiewa Bernard Ladysz.